your ball. Fike bele pogalea, mukao. Auke bedua, mukao. Negbani tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.